Oslaka, slobodo, ojeba, odlaga, oslaka, slobodo, ojeba, odlaga, oslaka, slobodo. Grazie.